0: Imperial Center, Los Poce, Greenberg, Deacon, 390, CBS.
1: Last two, heading much of an engine, Dobry, Pana.
0: Dzień dobry, kłaniam się nisko.